0: Zaliwa.
1: Enchage kaphila ka DJ Zaliwa Lusanzwa program ya za Charlie Pizza. Mi Lusanzwa na piri.